violin, jak zjazdę bał z medwidym, sztany powny chlin. Braty rydne, Boże mili, це не було фону.